0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao. Mafalin katele makun famjena maman na mangarano indray ary zony manolotra ho anao ilay hira vaovao be mitondra lohateny hoe ry olono mba sainy ho menofinahitra tompoko.